Kayasovce, un tavai sinok, kihana vesta magoma, nehjaweon. Nehjaweon, nehjaweon, ektause, kautna mahoma, atsimona ego nekamona. Egwanma, egimigosia, egoma, waskamtek, waskamtek, kake, kamiunagwan.